Oyetom rebi otime tina se ya nu wadwine enkwa ho. Emmanuel, Emmanuel. Wasu biye nim na dodu obedi wo wiase yo.